0: Hapo Chacha, wacha we, cheza dada, cheza kaka, aga, aga, aga, aga. Anakambia tuko pamoja hapo studio leo pamewaka. Sospita Dunta, pande za kipaduka. Cheza jiangali, cheza ujiachi, aga, aga. Chazi kutoka pawaga, yani hadi raha majilano na nisema sauti ni kubwa mno. Ongeza sauti ya radio, achana nao, tupa huko, aga. Anakuambia shari zote na ziwezi na pia vile vile na jimudu, kazi kwako, aga. Ehe, aha. Anakuambia mambo yote ni mefuzu, na leo nakupa majibu. Sauti ya radio ipo juu, dada, tuko pamoja sana mpaka tamati, tuna enjoy flow la mtua. Ni mwendo kura burudani tu umekitwa pwani leo. Aga, aga. Ha, cheza jiangali. Cheza jiangali.
1: Kitu ya pwani.
0: Wacha we. Ting, ting. He. Apo Chacha. Tunaendelea kuenjoy. Tunaburudika. Wacha we. Apo Chacha.